taka wandirwa nekuseka akubatsirana kwacho kwete ukabatsirwa unoswera uri kundofafadzwa mubairomo wauya ukumbira ufu anga asina ufu zvemunoona zviya ufu ndinda tozovabatsira nawo mari yechigayo anga asina kuseka asi kuchacho zvinozingatibatsirane.

Hai wandi zvanzizvo Mwari akati hungu hapana unozvivharidzira zvonga zvapasiswa naye iye Mwari wacho. Padhuze dhuze kuti ndichisumuka pachitoro chino.

0: Azvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa titambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze. Sezvedzaiita kare uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemuzhararira.
1: Ndichazviedzawo nhasi chaiye uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo. Usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemuzhararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumuzhararira. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

Kuimba kwenge kuchezwa ndi Afro Mingo nekambo usatambe nerufu zvirenge chitaura zvezvo kuti rufu iwe hachisi chinhu chekutamba nacho iko zvinezvi regai ndisimudze kambo kakaredzwa nechikwata chejaka.

0: Tonyo, sei ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi, ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwanguwa shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro, uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze. Sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemuzhararira.
1: Ndichazvedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo, usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemuzhararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumuzhararira. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Sahwira Antonio, watu watandika heri dande mutande rako renhunga.
1: Epa, handisati, izvo zviku kutonhora, ndaifunga kuti hakuna nhunga.
0: Gara wakajenga, nhunga dzimbozisi, dzinoruma kana nguva yechando.
1: Shua, ndakutoenda kutozvigadzirisa.
0: Chiita saizvozvo murume, rara mudande mutande renhunga usiku wese kwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvararira ausarudzi mwaka wegore.
2: Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Iko zvine zvinosimudza kambo kakaredzwa ndiAnita Makwakwa. Kambo kanoti wansati agumi nezvidimbu makumi matatu nezvishanu dezeora zvi35 minuti zvindidzongu ona tsika aha. Wombosimukawo pachepa.

0: atime dande mutandere nhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemujararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
1: Gumi neimwe nezvidimbo gumi nezvinomwe onzi yora ichidzisasete minuto chindidzo nguva kuno kuimba mhepo yeradhi Musambika. Sistenta zvida mushandi ndimambo ndokambo karo mhepo kavatirereo.

Gumi nemwe nezvidimbu makumi marongo muna nezvitanhatu onzira zvekwarentese zviminutu chindidzo nguva kunokimbe mipo yeRadio Mozambique. Iko zvine zvindosimudza kamboke kupedzisira muchirongwa chino. Akanawa kamboke kakaredzwa ndiBeto Cesare. Kamboke kanotimbwa.

0: Da zvika kwana makadada zvikaita zvino zvaguma agumo akatamba umbavha zvikadarika
1: anazivoshandira vasina kudzi
0: zvavereketa mambo Daniel Francisco Chapo mukamhera mabatwa zvino kare wenyuvo Sambo refresh kuka inga upeere Sambo agwa

Shandisa nyimutemo panodika na mutemo. Regerera nyi panodika kuregerera. Kuti naro Bible rakati regerera nyivo. Asi mukaregererwa nyamasi. Mangwana mopinda zve. Mwana wamai. Kunyazwi Jesu Kristu asaizvo zvikwanisa